kukala, kukalenka zapupala, pupalenka kuk, kukine kukej, puk, pukine pupej, kukalia, kukalia, pupalia, pupalia, kukalia, kuk, pukalia, puk, tuki, tuki, tuki, tuk, a už ani muk. Kukalia, kukalia, pupalia, kukalia, kuk, pupalia, puk, ťuky, ťuky, ťuky, ťuk, a už ani muk.